Dzisiejszą poranną sesję rozpocznie występ pani Dinary Clinton z Ukrainy, numer 26, która na fortepianie marki Steinway wykona następujące utwory. This session will be opened by Ms. Dinara Clinton from Ukraine, number 26. She will be performing on the Steinway the following program. 6 etiud z opusu 25. 6 etudes from opus 25. Numer pierwszy Azdur, number 1 in A flat major. Numer drugi Fmol, number 2 in F minor. Numer trzeci Fdur, number 3 in F major. Numer czwarty Amol, number 4 in A minor. Numer piąty Emol, number 5 in E minor. I numer szósty Gismol, number 6 in G sharp minor. Następnie Barcarolle Fis-dur opus 60, Barcarolle in F-sharp minor opus 60, Polonaise Fis-moll opus 44, Polonaise in F-sharp minor opus 44 i Waltz F-dur opus 34 numer 3, Waltz in F-major opus 34 number 3. Ms. Dinara Clinton from Ukraine.

Ostatnim wykonawcą przed przerwą jest pan Qigong z Chin, numer 28, który również na fortepianie marki Steinway wykona następujące utwory. The last participant before the intermission is Mr. Qigong from China, number 28. He will be performing the following program on the Steinway. Nocturne F-dur, opus 15, numer 1. Nocturne in F major, opus 15, number 1. Fantasia F-moll, opus 49. Fantasy in F minor, opus 49. Berses D-dur, opus 57. Berses D-flat major, opus 57. Waltz F-dur, opus 34, numer 3. Waltz in F major, opus 34, number 3.

0: Polskie Radio Chopin.
1: Następnym wykonawcą jest reprezentant Polski, pan Łukasz Krupiński, numer 30. Na fortepianie marki Steinway wykona następujące utwory. Mr. Łukasz Krupiński from Poland, number 30, will be performing on the Steinway the following program. Polonezy opus 26, numer 1 cismol i numer 2 esmol. Polonaise opus 26, number 1 in C-sharp minor, number 2 in E-flat minor. Etuda F-moll z trois nouvelles études, numer 1. Etude in F minor from trois nouvelles études, number 1. Waltz S-dur opus 18, waltz in E-flat major opus 18 i barcarolla fis-dur opus 60, barcarolle in F-sharp major opus 60. Mr. Łukasz Krupiński from Poland.

0: Cień Chopina wokół Europy romantycznej i młodopolskiej.
1: Przy mikrofonie Karol Furtak. Witam bardzo serdecznie, także w imieniu Eweliny Kucharskiej, która wydaje tę audycję, i Michała Czajkowskiego, który ją realizuje. Ją się choćby, gdy weźmiemy pod lupę twórczość polonezową Stanisława Moniuszki. I tak, można w tym kontekście użyć hasła cień Chopina, ale warto zrozumieć, że polonezy Moniuszki wyrastają z zupełnie innego kontekstu. Kompozytor opublikował je w Wilnie własnym nakładem w roku 1846. Utwory przeznaczone były przede wszystkim do domowego muzykowania, daleko im zatem do poetyki, którą znamy z polonezów Fryderyka Chopina, ze szczególnym uwzględnieniem poetyki jego późnych kompozycji w tym gatunku. Sześć polonezów zabrzmi dziś na otwarcie audycji, a sięgamy po nagranie Marcina Tadeusza Łukaszewskiego.

Marcin Tadeusz Łukaszewski wykonał 6 polonezów Stanisława Moniuszki. Kolejno były to polonezy w Fis-dur, Es-dur, Es-dur, D-dur, Es-mol. Ten polonez o najbardziej pogłębionej refleksji emocjonalnej i na zakończenie polonez G-dur zatytułowany Pan Chorąży, który nawiasem mówiąc pobrzmiewa także w operze Hrabina. Twórczość Stanisława Moniuszki wykazuje wiele wspólnego z gatunkami literackimi. Dziś słuchać będziemy choćby jego bajki, ale na początek nawiązanie do gatunków literackich w twórczości fortepianowej. Raz jeszcze sięgamy po nagrania Marcina Tadeusza Łukaszewskiego, a tym razem słuchamy 3 króciutkich fraszek, które wyszły spod pióra Stanisława Moniuszki.

Na trzech fraszkach kończymy dziś przegląd muzyki fortepianowej Stanisława Moniuszki. Grał Marcin Tadeusz Łukaszewski, a te utwory, jak i polonezy, są także świadectwem edukacji, którą Stanisław Moniuszko odebrał w Berlinie. W tym kontekście myślę, że warto podkreślić, że szkoła Karla Rugenhagena była raczej dość konserwatywna. Sięgniemy po pieśni Stanisława Moniuszki. Nie chcę dziś szczególnie polemizować z tezą o bardzo szerokim przeznaczeniu tych utworów, ale wybrałem dla Państwa kompozycje wyróżniające się na tle dorobku pieśniowego tego kompozytora formą. Są to utwory o dość rozbudowanej i złożonej narracji. Te utwory to treny. Wysłuchamy dwóch z nich skomponowanych do tekstów Jana Kochanowskiego. Będą to treny 6 i 10. Śpiewa Mariusz Godlewski, przy fortepianie Radosław Kurek.

Mariusz Godlewski, baryton, i Radosław Kurek, fortepian, wykonali dwa treny Stanisława Moniuszki do słów Jana Kochanowskiego. Były to treny numer 6 i 10. Twórczość z zakresu liryki wokalnej Moniuszki jest bardzo bogata i zróżnicowana. Ja mam dla Państwa jeszcze jedną pieśń. Jej tytuł to Lirnik wioskowy. Powstała do tekstu Ludwika Kondratowicza. Śpiewa ponownie Mariusz Godlewski, gra Radosław Kurek.

Tak brzmi pieśń Lirnik wioskowy Stanisława Moniuszki, wykonana przez Mariusza Godlewskiego i Radosława Kurka. Sięgnąłem po ten akurat utwór, by powołać się na pewną analogię pomiędzy tym utworem Moniuszki a słynną pieśnią Franza Schuberta. Wydaje się w ogóle, że bardzo ważnym źródłem inspiracji dla młodego i nie tak młodego już Moniuszki była właśnie twórczość z kręgu kultury niemieckiej. Doskonale słychać to w bajce. Sam termin uwertura fantastyczna dość mocno wiąże tę kompozycję z poglądami estetycznymi niemieckich kompozytorów i teoretyków pierwszej połowy XIX stulecia. Ponadto bajka dość mocno wiąże się z kontekstem chopinowskim. Nie kto inny jak Witold Rudziński porównywał ją do chopinowskich ballad, ale ja pozwolę sobie zaznaczyć Państwu jeszcze jedno pokrewieństwo w sferze poetyki. Tajemniczość, która

brzmi miejscami w tej partyturze, może być punktem wyjścia do porównań choćby z nokturnami Fryderyka Chopina. A wraz z bajką Stanisława Moniuszki sięgamy po nagranie Och orkiestry, którą prowadzi Dirk Vermeulen.

Przypominam dzisiaj interpretację wyjątkowego szopenisty Janusza Olejniczaka. Przed chwilą wybrzmiały ostatnie dźwięki Poloneza S-dur op. 22, Poloneza poprzedzonego oczywiście Andante z pianato. Repertuar, jak już wspominałam, Janusza Olejniczaka obejmuje oczywiście prawie wszystkie dzieła Fryderyka Chopina, ale artysta wykonuje również kompozycje innych romantyków, klasyków i twórców XX wieku. Za chwilę posłuchamy wariacji na temat Paganiniego Witolda Lutosławskiego w opracowaniu na fortepian i orkiestrę. Januszowi Olejniczakowi towarzyszy Sinfonia Warszawia pod batutą Jerzego Maksymiuka.

Tak błyskotliwie grał wariacje na temat Paganiniego Witolda Lutosławskiego Janusz Olejniczak z orkiestrą Sinfonia Varsovia pod batutą Jerzego Maksymiuka. Będę powracać do interpretacji tego znakomitego pianisty, a dzisiaj już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.

Witam Państwa bardzo serdecznie w 20. odcinku audycji Warszawa Czasów Chopina w Nowej Odsłonie. Ostatnie nasze miłe spotkanie zdominował Rossini, a konkretnie jedna jego aria z opery Kopciuszek i jej liczne wariacyjne przetworzenia. Naszą dzisiejszą peregrynację chciałem rozpocząć również od znaczącego w kulturze muzycznej pierwszych dekad XIX wieku Włocha, osiadłego w Wiedniu. Będzie to postać, którą w pierwszym rzucie nieuchronnie kojarzycie Państwo i ja także z legendarnym filmem Amadeusz Formana, opartym na sztuce Szefera, która z kolei swoje źródła miała w operze Rimskiego-Korsakowa i dramacie Puszkina Mozart i Salieri. Nie jest już zatem tajemnicą, że wspólną podróż przez Warszawę czasów Chopina rozpoczniemy dziś właśnie od postaci Antonia Salieriego, kompozytora głęboko zakorzenionego jeszcze w wieku XVIII, który za życia cieszył się niezmiennie uznaniem i szacunkiem zarówno mocodawców, jak i słuchaczy i uczniów, a jego opery wystawiane były na wielu europejskich scenach. Po śmierci Salieriego jego dzieła zniknęły niemal zupełnie z repertuaru muzycznych teatrów. Postrzegano je jako przestarzałe stylistycznie. Rozpowszechniona w XIX wieku pogłoska, jakoby Salieri kierowany zawiścią przyczynił się do przedwczesnej śmierci Mozarta, nigdy nie została udowodniona, mimo iż Salieri, doznawszy w ostatnich latach życia załamania nerwowego, sam stał się źródłem tejże plotki, a świadkiem jego wyznań był najpewniej Schindler. Plotka ta przyćmiła jednak niewątpliwe zasługi kompozytora dla austriackiej, włoskiej i francuskiej kultury muzycznej tego okresu. Zaś przez późniejszą literaturę romantyczną przewinął się związany z postacią Salieriego mityczny motyw zemsty, do romantycznego krajobrazu pasujący jak ulał. Jeśli chodzi o faktyczne związki muzyczne Salieriego i Mozarta, w latach 80. XVIII wieku w operach pierwszego można dostrzec wyraźne odniesienia do oper drugiego, wynikające z wzajemnych wpływów oraz ze współpracy z tymi samymi śpiewakami i librecistami, przede wszystkim z Lorenzo da Pontem. Antonio Salieri urodził się dokładnie w połowie XVIII wieku w Legnano, nieopodal Wenecji, żywota zaś dokonał 70 lat później w Wiedniu. W 1774 roku został dworsko-cesarskim kamerkomponist, a także kapelmistrzem opery włoskiej. Poparcie cesarza Józefa II było mu pomocne również we Włoszech i we Francji. Po śmierci Józefa II w roku 1790 Salieri został zdymisjonowany ze stanowiska w Teatrze Dworskim, natomiast wciąż nadzorował rekrutację instrumentalistów, śpiewaków, a nawet budowniczych organów. Zajmował się także gromadzeniem instrumentów oraz muzycznym archiwum dworskim, a przede wszystkim był odpowiedzialny za planowanie muzycznej oprawy wydarzeń związanych m.in. z Kongresem Wiedeńskim. Salieri wiele czasu poświęcał pracy pedagogicznej, szczególnie po roku 1804. Specjalizował się w kształceniu sopranów koloraturowych. Do grona jego uczniów w zakresie kompozycji należeli m.in. Beethoven, Schubert, Hummel, Moscheles, Czerny czy Liszt. Salieri był założycielem wiedeńskiej Musikakademii, to rok 1817, oraz również Wiedeńskiego Towarzystwa

Towarzystwa Przyjaciół Muzyki. Kompozytor ten był zatem absolutnie kluczową postacią muzycznego Wiednia przełomu wieków i początku XIX stulecia. Jeśli oddacie się Państwo studiom biograficznym i zaczniecie Państwo analizować biografię różnych muzyków, także polskich, to właściwie wszystkie liczące się postaci muzycznego świata miały bezpośrednią lub pośrednią styczność właśnie z Antonio Salierim. Składając hołd jego postaci, upamiętnionej przez Formana niezbyt fortunnie, chciałem przypomnieć orkiestrowe wariacje na temat folii, właśnie autorstwa Salieriego. Słynna La Folia to bodaj najstarsza i najdłużej żyjąca w europejskiej pamięci muzycznej melodia, czy też muzyczny fragment. Harmoniczno-melodyczny układ basowy złożony z 8 następujących po sobie tonów. Badacze sugerują, że popularność La Folia zawdzięcza nieskomplikowanej formule, która stanowiła doskonałą bazę do improwizacji. Ów charakterystyczny ciąg akordów rozwinął się najpewniej w muzyce ludowej około XV wieku w Portugalii, skąd przeniknął do dominujących wówczas w Europie kultur włoskiej i francuskiej. Być może La Folia jest jednak jeszcze starsza. Badania muzykologów i historyków kultury wciąż trwają. Przez 3 stulecia ponad 150 kompozytorów wykorzystało motyw folii w swoich dziełach. W kręgu włoskiego baroku La Folia stała się bardzo konwencjonalną formą wariacyjną. I taką właśnie pozostaje w orkiestrowej propozycji muzycznej Antonia Salieriego, jednej z najlepszych, zdaniem muzykologów i teoretyków, foliowych serii wariacyjnych u progu XIX wieku. Posłuchajmy zatem dzieła dojrzałego już Salieriego, powstałego w roku, w którym odbył się Kongres Wiedeński. Będzie to 26 wariacji La Folia di Spagna na orkiestrę. Pietro Spada pokieruje Filharmonia Orkestra.

ten oto sposób, wysłuchując 26 orkiestrowych wariacji Antonia Salieriego, oddaliśmy hołd niefortunnie upamiętnionemu kompozytorowi o licznych zasługach dla kultury muzycznej. Nadrabiając zaległości w perspektywie chronologicznej, pozostańmy jeszcze na moment w kręgu wpływowych Włochów. Takim właśnie dla kultury muzycznej XIX wieku był niewątpliwie Luigi Cherubini, słynący przede wszystkim z muzyki operowej i religijnej. Ten kompozytor, konsekwentnie przez ówczesną i współczesną publiczność i twórców uznawany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli świata muzyki pierwszej połowy XIX wieku, był młodszy od Mozarta zaledwie o 4 lata, a przeżył go o pół wieku. Cherubini nie należał w epoce rewolucji do ulubieńców Napoleona, który, jak zauważa Marcin Gmys, nad kontrapunktycznie wysmakowane utwory Cherubiniego przedkładał bardziej przystępne dzieła Giovanniego Paisiella. W czasie krótkiego okresu wiedeńskiego Florentczyk zetknął się z Beethovenem i tenże wywarł na Cherubiniego przemożny wpływ. Cherubini ostatecznie stał się w Paryżu niemalże kompozytorskim dyktatorem w roku 1816, czyli po restauracji Bourbonów. Wówczas został przez Bourbonów wyróżniony funkcją nadintendenta muzyki królewskiej, a w 1822 roku stanowiskiem dyrektora konserwatorium. Nawiązując do poprzedniej audycji, był wysoko ceniony także przez Rossiniego, którego dziełom poświęciliśmy już całkiem sporo czasu w naszych podróżach. Cherubini napisał 36 oper, ale, co odrobinę zaskakujące, tylko jedną symfonię. Tą właśnie z 1815 roku chciałem Państwu w obszernych fragmentach zaproponować. To dzieło konserwatywnego rewolucjonisty, jak niekiedy Cherubini bywa nazywany w literaturze, trudno sklasyfikować czy zamknąć zarówno w ramach nurtu klasycznego, jak i w ramach konwencji wczesnoromantycznej symfonii. Dzieło Cherubiniego w tonacji D-dur oscyluje gdzieś pomiędzy tymi dwoma obszarami. Czy bardziej klasyczna, czy bardziej wczesnoromantyczna, to pytanie zostawiam Państwu, proponując część pierwszą, Largo Allegro, trzecią, Menuet oraz czwartą, Finał Allegro Assai w wykonaniu Filadelfijskiej Orkiestry Kameralnej, którą poprowadzi Anzel Brusiłow.

W ten oto sposób wybrzmiały ostatnie akordy jedynej symfonii Cherubiniego w tonacji D-dur. Kolejne dzieło osiadłego w Paryżu Włocha przynależy do obszaru muzyki religijnej, a zatem do głównej domeny jego twórczości, inaczej niż znakomita symfonia D-dur. Będzie to tym razem msza żałobna, rekwiem w tonacji c-moll. Wprawdzie nieco mniej znane współcześnie niż dzieła Mozarta, Verdiego czy nawet Berlioza, ale o przemożnym wpływie na kompozytorów pierwszej połowy XIX wieku. Nieco później Cherubini napisał jeszcze drugie rekwiem w tonacji d-moll, co ciekawe z myślą o własnym pogrzebie, który ziścił się 6 lat po ukończeniu dzieła. Mszy żałobnej nie pisze się tak od bez określonego powodu ku uciesze publiczności czy ku rozrywce. Tak też było w przypadku pierwszego dzieła tego gatunku Cherubiniego w tonacji c-moll, którego fragmentów już za krótką chwilę wysłuchamy. Najpewniej powstało ono w związku z przypadającą na rok 1816 rocznicą śmierci zgilotynowanego w czasie rewolucji francuskiej króla Ludwika XVI, ale Marcin Gmyz podważa tę informację, sugerując, że pierwsze szkice powstały nawet kilka lat wcześniej. Skoro przy tym badaczu jesteśmy, pozwolę sobie zacytować fragment książeczki programowej jego autorstwa dołączonej do wydanej przez NIFC w 2020 roku płyty. Cytat. Pewne jest jednak, że utwór swoje prawykonanie miał 21 stycznia 1816 roku w paryskiej bazylice świętego Dionizego w Saint-Denis, stanowiącej do połowy XIX wieku główną, choć w okresie francuskiej rewolucji dotkliwie zbezczeszczoną przez rozwścieczone hordy wrogów monarchii, nekropolię królów Francji. Prawykonanie to miało związek z odnalezionymi kilkanaście miesięcy wcześniej na cmentarzu świętej Magdaleny w Paryżu prochami Ludwika XVI i Marii Antoniny, które były wtedy intensywnie poszukiwane na zlecenie dynastii Bourbonów. Koniec cytatu. Wybrałem dla Państwa cztery części rekwiem w znakomitej interpretacji Kolegium 1704 pod kierownictwem Wacława Luksa. Będzie to wstęp i Kyrie, chyba najbardziej wizjonerska część dzieła, której mrocznego kolorytu nadaje partia altówek, kojarzonych w tradycji retorycznej z kategorią muzyki żałobnej. Przez mroki wstępu i Kyrie, pełnego przejmującego żalu i szlachetnie ponurego, prześwitują jakby delikatne promienie w dalszych fragmentach części. Następnie usłyszymy sekwencje Dies Irae i Lacrimosa. W dzień ów gniewu złowieszczy, w ogniu cały świat zatrzeszczy, Dawid tak z Sybillą wieszczy. Jakiż dreszcz nas przejmie trwogi, gdy nadejdzie sędzia srogi, wydać wyrok swój złowrogi. I dalej. Pełen łez, straszny dzień trwogi, gdy człek stanie wśród pożogi, w lęku i w trwodze. Bądź dlań miłosierny Boże, litościwy Jezu Panie, daj im odpoczywanie. Na sąd ostateczny zawezwie nas fanfarowy sygnał, a także dźwięk gongu. To bardzo frapujący muzycznie fragment. W dalszej kolejności zaskakująco zwięzłe, spokojne i krótkie, ale zarazem uroczyste Sanctus i Benedictus. Dzieło zaś w dzisiejszej audycji zwieńczy Agnus Dei. Jak pisze Marcin Gmyz, zakończenie w swej podniosłości zupełnie niezwykłe, znów mroczne i pełne harmonicznych napięć. Przed nami Kolegium 1704 pod kierownictwem Wacława Luksa i rekwiem w tonacji c-moll Luigiego Cherubiniego.

Po sporej, acz kojącej dawce Cherubiniego pozostańmy jeszcze na moment w kręgu muzyki religijnej, ale przenieśmy się znacznie bliżej Warszawy, aby wysłuchać Te Deum Laudamus, Ciebie Boga wysławiamy. Jest to jeden z najbardziej uroczystych hymnów liturgicznych Kościoła katolickiego. Jak określił to profesor Remigiusz Pośpiech, jest to perła psalmodycznej hymniki antycznego Kościoła, która należała do najczęściej opracowywanego Laudamus trzykrotnie. W latach 1815, 1825 i 1842, z czego pierwsze dedykowane najjaśniejszemu cesarzowi Aleksandrowi I jako królowi polskiemu jest chyba muzycznie najlepsze. Profesor Pośpiech, wiodący specjalista

od muzyki religijnej, zauważa, że prezentowana kompozycja Elsnera, biorąc pod uwagę zarówno inspirację jej powstania, dedykację, jak i styl opracowania muzycznego, jest gdzieś na pograniczu świeckich ceremonii oraz liturgicznych celebracji. Nie tylko właśnie przez wzgląd na charakter muzycznej materii, ale także na polityczną dedykację. Elsner wspomina w swoim sumariuszu bardzo pragmatycznie. Cytat. Te Deum Laudamus in De na cztery głosy śpiewne i orkiestrę przypisane. W 1815 roku wykonane po raz pierwszy w kościele Pijarów przez Towarzystwo Muzykalne, sztychowane w Lipsku u Breitkopfa i Hertla, za które otrzymałem od jego cesarskiej mości pierścień brylantowy. Koniec cytatu. Rozbudowany tytuł kompozycji wyraźnie wskazuje, że jej bezpośrednią inspiracją były wydarzenia polityczne związane ze zwycięstwem nad Napoleonem, post celebrem ex hoste Victoria oraz z obradami Kongresu Wiedeńskiego lat 1814-15, w wyniku których nastąpił względny pokój i na nowo zdefiniowana została mapa Europy. Stabilitam Europae pacem restitutamque. Na tejże mapie obecne było również Królestwo Polskie, proklamowane 20 czerwca 1815 roku, choć ściśle uzależnione od Rosji, której car, gwoli przypomnienia, był jednocześnie królem Polski. Profesor Pośpiech zauważa, że charakterystyczny jest także przytoczony w sumariuszu opis sytuacji politycznej stolicy ówczesnego królestwa na początku XIX wieku. Cytat. W 1809 roku, gdy Austriacy zajęli Warszawę, nastał nowy stan rzeczy. Wszakże ja, po staremu, nie mogłem trafić do ładu, aż nareszcie w roku 1813 dostaliśmy się pod ojcowskie panowanie błogosławionej pamięci cesarza Aleksandra I. Koniec cytatu. Wysiłki Elsnera, nie tylko w postaci Te Deum, zostały po czasie docenione. I tu znów cytat. Dzięki na koniec najjaśniejszemu cesarzowi Wszechrosji i królowi polskiemu, który ustawę tak dobroczynną najwyżej uświęcić i zatwierdzić raczył, a na mocy której pobieram dziś 9860 zł pensji emerytalnej, którą nie tylko jako sowitą nagrodę za moje usiłowania i czynności poczytuję, ale za pośrednictwem której jestem dziś w stanie pędzić resztę moich dni z przyjemnym zadowoleniem i w zupełnej spokojności. Koniec cytatu. Takiej spokojności oczywiście życzę Państwu wszystkim, którzy jesteście w wieku emerytalnym. Z wątku emerytury nauczyciela Chopina i twórcy warszawskiego szkolnictwa muzycznego powróćmy jednak do samego Te Deum. To właśnie opracowanie z 1815 roku należało do najbardziej rozpowszechnionych dzieł kompozytora i stosunkowo długo utrzymywało się w repertuarze zespołów kościelnych oraz świeckich, o czym dobitnie świadczą, jak zauważa profesor Pośpiech, zachowane źródła. 9 egzemplarzy pierwodruku oraz autograf partytury w opracowaniu na sopran i bas solo z Towarzyszeniem Organów zachowany w Bibliotece Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, a także 11 rękopiśmiennych kopii, najczęściej w postaci głosów sporządzonych w latach 1815 aż do 1860 roku. To, jak na pierwszą połowę XIX wieku, naprawdę sporo. Premiera elsnerowskiego Te Deum odbyła się w niedzielę 25 czerwca 1815 roku, jak wspominał Elsner, w warszawskim kościele Ojców Pijarów przy ulicy Długiej, siłami Towarzystwa Przyjaciół Muzyki Kościelnej i Narodowej. Omawiane dzieło zabrzmiało ponownie w listopadzie 1815 roku, w czasie pobytu cara Aleksandra I w stolicy. Jak to konwencjonalne, ale frapujące dzieło mogło zabrzmieć, posłuchajmy w wykonaniu kapeli Clara Montana oraz Cantores Minores Vratislaviensis pod kierownictwem Jarosława Jasiura. Soliści to Agnieszka Tomaszewska, sopran, Joanna Dobrakowska, alt, Karol Kozłowski, tenor i Adam Pałka, bas. Te Deum Elsnera.

Po uroczystym i wzniosłym Tedeum Elsnera chciałem jako swego rodzaju antidotum zaproponować Państwu króciutką i zupełnie inną w swojej naturze kompozycję Karola Kurpińskiego, zanurzoną głęboko w muzycznej epoce burzy i naporu, a pochodzącą z okresu nas żywotnie interesującego z lat 1815-1816. Najtrafniej kompozycję, którą chciałem Państwu zaproponować, charakteryzuje sam tytuł – Chwila snu okropnego. Bo tak właśnie Karol Kurpiński zatytułował swoją króciutką fortepianową fantazję. Rozpoczyna ją seria dramatycznych, akordowo-pasażowych pochodów, mogących Państwu przywodzić na myśl momentami późniejsze miniatury fortepianowe Schumana. Narracja co i róż wznosi się i opada, przerywana jest dramatycznymi figuracjami, aby zaraz znaleźć ukojenie w piano i w akordzie C-dur. Mistrzowsko wykonał ową fantazję Tomasz Ritter 3 maja 2021 roku w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. I będzie to nagranie zarejestrowane dla programu Drugiego Polskiego Radia. Posłuchajmy.

Aby nie kończyć naszej dzisiejszej podróży przez lata 1815-1816 snem okropnym, chciałem, nadrabiając zaległości z audycji 17 i 18, podzielić się z Państwem pierwszym cyklem pieśni w historii muzyki, bo za taki właśnie uznawany jest zbiór Andy Ferne Geliebte op. 98 Beethovena. Wielu badaczy rozpatrywało ten cykl w kategoriach autobiograficznych, w kontekście tajemniczych listów Beethovena z 1812 roku do Unsterbliche Geliebte, ale to chyba fałszywy trop. Muzyczna opowieść utożsamiana była przez badaczy z uczuciem samego Beethovena, podczas gdy wiele zdradza dedykacja utworu księciu Lobkowicowi, któremu akurat wówczas zmarła żona. W tym właśnie sensie najpewniej owo Die Ferne miało oznaczać oddalenie, granicę nie do przekroczenia. Nie łączy tego cyklu chronologia narracyjna, lecz forma pierścieniowa. Idea cyklu odsyła nas do kolistości, stąd w nazwach pojawia się krąg, koło, kreis czy circle. Moglibyśmy rozpocząć dźwiękową lekturę właściwie od dowolnego ogniwa, a i tak wyobrażona fabuła cyklu pozostawałaby spójna. W beethovenowskim Andy Ferne Geliebte mamy do czynienia ze znacznie głębszą penetracją uczucia niż choćby w beethovenowskiej Adelaidzie. Bohater siedzi na pagórku i wpatruje się w okolice spowitą mgłą, która przywodzi mu na myśl dawne spotkanie –

tęskni. To pieśń pierwsza. Chciałby być przy ukochanej tam, gdzie góry sine wyłaniają się z szarych mgieł, a chmury niebo zakrywają w spokojnej dolinie, gdzie milknie ból i milkną katusze. To pieśń druga. Pieśń trzecia to wezwanie do jeżyków, aby zaniosły skargę podmiotu lirycznego do jego ukochanej. Wysokie chmury i ptaszki zobaczą w końcu ciebie i niech z twoim obrazem wrócą. To pieśń czwarta. W pieśni piątej wiosna jednoczy wszystko, co rozłączone. Czemu zatem, pyta podmiot mówiący, czemu zatem naszej miłości łzy są jedyną nagrodą? I wreszcie w pieśni szóstej wezwanie: zabierz te pieśni do siebie, bo serce, które kocha, słyszy to, co drugie serce, to, które kocha, stworzyło. Cały cykl Andy Ferne, Geliebte Beethovena wykona Peter Schreier, a towarzyszyć mu przy fortepianie będzie Andras Schiff.

ten oto wzruszający sposób zakończyliśmy dzisiejszy etap podróży nie tylko przez Warszawę czasów Chopina, lat 1815-1817. Serdecznie dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas dzisiejszego poranka, jak również za 20 poprzednich poranków. To taki mały jubileusz nowej odsłony naszego cyklu. Kłaniam się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Michał Bruliński. Pozostajemy tymczasem na antenie Polskiego Radia Chopin.

0: Zaprasza Stanisław Dybowski.
1: Dzień dobry Państwu. Bohaterką dzisiejszej audycji będzie Ewa Pobłocka, laureatka 10. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w 1980 roku. Swój konkursowy występ rozpoczęła w sali filharmonicznej 7 października o godzinie 17 dwoma etiudami z opusu 10, po których zabrzmiało pierwsze skerco ha-moll. Przypomnę, że wówczas konkurs był czteroetapowy. Za stołem sędziowskim siedziało 25 jurorów, a wśród nich tacy artyści jak Marta Archerich, Paul Badura-Skoda, Halina Czerny-Stefańska, Jan Ekier, Lidia Krychtołówna, Ludwik Hoffman, Andrzej Jasiński, Louis Kentner, Kazimierz Kort, Eugene List, Nikita Magalow, Regina Smędzianka, Zbigniew Śliwiński, Tadeusz Żmudziński i inni. Jako śmieszną ciekawostkę podam, że Tadeusz Żmudziński i Ludwik Hoffman przychodzili do filharmonii w tych samych płaszczach, z czego wynikały komiczne sytuacje, ponieważ szatniarki czasem zamieniały ich ubrania. Przy okazji bawili się też i sami zainteresowani. Wracam do naszej dzisiejszej bohaterki. Ewa Pobłocka pochodzi z rodziny muzycznej. Matką jej jest słynna śpiewaczka Zofia Janukowicz-Pobłocka. Nic też dziwnego, że jej córka Ewa od najmłodszych lat miała styczność z muzyką. Studia pianistyczne odbyła u Zbigniewa Śliwińskiego i Jerzego Sulikowskiego w Gdańskiej Wyższej Szkole Muzycznej. Po dyplomie doskonaliła swą sztukę wykonawczą u Konrada Hansena w Niemczech, Rudolfa Kerera, Tatiany Nikołajewej i Marty Archerich. Będąc na studiach, została laureatką pierwszej nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Vercelli oraz posiadaczką złotego medalu Międzynarodowego Festiwalu dla Młodych Laureatów w Bordeaux. Po tych sukcesach rozpoczęła intensywną działalność koncertową. Podczas finałowego przesłuchania w konkursie chopinowskim Ewa Pobłocka grała pierwszy koncert e-moll op. 11 Chopina. Było to 18 października 1980 roku o godzinie 20. Orkiestrę Filharmonii Narodowej prowadził wówczas Tadeusz Strugała. Wysłuchajmy tego utworu z udziałem pianistki i tej samej Orkiestry Filharmonii Narodowej, ale prowadzonej przez Kazimierza Korda. Nagranie pochodzi z koncertu publicznego, który odbył się 17 grudnia 1984 roku. Części koncertu e-moll Chopina to Allegro maestoso, Romans larghetto, Rondo vivace.

Tak grała Ewa Pobłocka pierwszy koncert e-moll op. 11 Chopina dnia 17 grudnia 1984 roku w sali Filharmonii Narodowej. Towarzyszyła jej miejscowa orkiestra prowadzona batutą Kazimierza Korda. Jak wiadomo, Ewa Pobłocka w opinii melomanów i krytyków muzycznych uchodzi także za wybitną interpretatorkę.

Pana Sebastiana Bacha. Na zakończenie spotkania ze sztuką wykonawczą Ewy Połockiej wysłuchajmy jeszcze Gavotta i Żyk z szóstej partity e-moll Jana Sebastiana Bacha.

Gawota i Żyk. Z szóstej partyty e-moll Bacha grała Ewa Pobłocka. Dziękujemy za uwagę. Realizatorka audycji Magdalena Pogorzelska, wydawca Andrzej Zieliński i autor Stanisław

0: Stanisław Dybowski.
1: Interpretacja nie jedno ma imię. Chopin historyczny czy współczesny?
2: Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mam fonograficzną nowość, płytę, która ukazała się bardzo niedawno. Dosłownie, jak to się mówi, na dniach, a więc dylemat z tytułu i hasła tych audycji, Chopin historyczny czy współczesny, nietrudno ulega rozwiązaniu ze wskazaniem na nasze czasy. Posłuchamy koncertu F-moll op. 21, ale w wersji na fortepian z towarzyszeniem kwintetu smyczkowego, więc będzie to spojrzenie na jedno z ważniejszych i wspomnień złotych kart pianistyki i Chopin polskiej. Miniatura na przywitanie, Mazurek F-moll op. 59, nr 3 w wykonaniu Ignacego Jana Paderewskiego.

Jakość nagrania zdradza naprawdę dawne czasy. Niestety trochę to wszystko pozostać musi enigmatyczne, bo nie pojawiają się nawet sugestie dat, nawet w przybliżeniu. Jedyna informacja to ta, że to nagrania archiwalne z płyt 78-obrotowych. Opublikowane zostało to nagranie w tzw. złotej serii, czyli jest to kolekcja dzieł wszystkich Fryderyka Chopina, która wznowiona została na płytach kompaktowych w 2005 roku. To był Mazurek Fismol, opus 59, numer 3 w wykonaniu Ignacego Jana Paderewskiego. Trzeba przyznać bardzo delikatnej interpretacji, szczególnie na samym końcu, jak

jakby rozpłynął się finał Mazurka w eterze. Bardzo mądra to interpretacja Paderewskiego. Zanim do nowej interpretacji koncertu F-moll Fryderyka Chopina przejdziemy, to chciałem sięgnąć teraz po nagrania Kevina Kennera dokonane na historycznym instrumencie, na Pleyelu z 1848 roku. Fortepianie z kolekcji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Jeśli dzisiaj nie zestawię Państwu żadnego utworu w dwóch wersjach brzmieniowych w wykonaniu jednego pianisty, to jednak taki mały surogat zabrzmi ten sam Mazurek Fis-moll op. 59 numer 3 teraz. Dekady później nagrane, konkretnie w marcu 2008 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Gra Kevin Kenner.

Mazurek Fismol, op. 59, numer 3, dzieło z roku 1845, bardzo dojrzały utwór Chopina, cząstka jednego z najciekawszych tryptyków mazurków, które Chopin skomponował. To nagranie zamyka album Kevina Kennera, który ukazał się w tak zwanej serii czarnej, czyli The Real Chopin, ponad dekadę temu. A na tej płycie są także cztery emprompti, wybrane nokturny, jedno skerco, jeden polonez i jeszcze jakieś drobiazgi. Koniec pierwszej dekady XXI wieku to był okres, kiedy pianiści grający na współczesnych fortepianach zaczęli sięgać po instrumenty z XIX wieku i w ten sposób wykonywać Chopina. A działo się to oczywiście za sprawą pomysłodawcy i twórcy tej serii, czyli Stanisława Leszczyńskiego. Zatrzymamy się przy tych nagraniach Kevina Kennera jeszcze. Dzisiaj oto urocza Fantazja Emprompti Cis-Moll op. 66. Intrygująca od pierwszego uderzenia.

Wirtuozeria, prędkość, pęd zmieszane, chciałoby się rzec, ze stoickim spokojem środkowego epizodu, który wydaje się statyczny, wydaje się stworzony, by słuchać powtarzanego melodycznego tematu, ale są też w nim te zniuansowane detale akompaniamentu. Świetna interpretacja Kevina Kennera z roku 2008, Fantasia Impromptu, Cis-moll op. 66. To jeszcze pozostańmy w tej aurze brzmieniowej, wyczarowanej przez Kevina Kennera na historycznym fortepianie. Nocturne Hadur, op. 32, numer 1.

Niby pogodny, ale jakiś mrok nienazwany się czai w tym utworze. Poetyckość ponad wszystko, chciałoby się wykrzyknąć. Nocturne Hador, opus 32, numer 1. Dyskretnie cieniowany, grał Kevin Kenner na Playelu z 1848 roku. To podobnych dyskretnych cieniowań, niezwykłych, cudownych niuansów nie zabraknie w interpretacji, którą proponuję Państwu teraz. Właściwie ta płyta zachwyca od pierwszego wejrzenia. Bardzo pieczołowite wykonanie koncertów Fryderyka w wersji kameralnej, czyli na fortepian z towarzyszeniem kwintetu smyczkowego. Jedno tylko przypomnienie, zanim posłuchamy tej muzyki, to była dopuszczalna wersja wykonawcza oferowana przez wydawców nut w XIX wieku. Wiadomo, orkiestra nie tak znowu często była do dyspozycji w tamtych czasach. Właściwie trochę podobnie jak dzisiaj mogły sobie na to pozwolić największe ośrodki muzyczne ówczesnej Europy. Za to w wersji z akompaniamentem 5 instrumentów smyczkowych można było mieć poczucie wykonania prawie koncertowego. Bo można było równie dobrze zagrać cały koncert na fortepianie solo. I tę zresztą wersję Państwu już przedstawiałem. Kiedy w 1836 roku koncert F-moll op. 21 został wydany drukiem, stał się wtedy właśnie tym drugim koncertem Chopina, to wydawca Schlesinger w Paryżu oferował go w wersji z orkiestrą za 24 franki,

kwartetem za 18 franków, w wersji solowej za 12 franków. Kevin Kenner dodaje w autorskim słowie do płyty, cytuję: ze względu na szczególny charakter tej kameralnej aranżacji koncertów oraz zgodnie z XIX-wieczną praktyką wykonawczą, zasadne byłoby naszym zdaniem, aby pianista grał ze smyczkami w ustępach tutti, wspierając harmonię i rytm. Wsparcie takie zalecane jest przynajmniej w ostatnich taktach rond w obu koncertach. Koniec cytatu. W wielu epizodach tak właśnie muzycy w tym nagraniu postępują. Proszę zapomnieć o świecie i wsłuchiwać się w niezwykłe niuanse poszczególnych linii melodycznych, które skwere z wiolonczela oraz Sławomir Rozlach, kontrabas.

Koncert fortepianowy F-moll op. 21 Fryderyka Chopina. Wykonawcy Kevin Kenner fortepian, współczesny Steinway i kwartet Apollon Misaget.

Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Marta Jankowska. Zapraszam na spotkanie z pieśniami Fryderyka Chopina. Sięgam właśnie po płytę z serii dzieł wszystkich kompozytora wydaną nakładem Polskiego Radia, przy której spędzimy najbliższą godzinę. Wśród wykonawców Stefania Wojtowicz-Rudnicka, przepiękny sopran, jedna z najwybitniejszych polskich śpiewaczek, zmarła w 2005 roku. Wielokrotnie nagradzana, w tym na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Lipsku, to rok 1951 i jej pierwsza tak ważna nagroda. Część pieśni usłyszymy w wykonaniu Andrzeja Bachledy, wyśmienitego polskiego tenora, docenianego przede wszystkim właśnie za wykonania pieśni romantycznych. A przy fortepianie Wanda Klimowicz, urodzona we Lwowie pianistka i akompaniatorka, zmarła w 2015 roku, współpracująca z wieloma wybitnymi głosami, takimi jak Maria Fołtyn, Andrzej Hiolski, Jadwiga Kłosówna czy właśnie Stefania Wojtowicz, z którą kilkukrotnie wyjeżdżała na turnę po świecie. Jako pierwszą usłyszymy pieśń skomponowaną do słów Adama Mickiewicza. Moja pieszczotka zabrzmi w wykonaniu Stefanii Wojtowicz przy fortepianie Wanda Klimowicz.

Tymi dźwiękami zakończyła się pieśń Moja pieszczotka. Czasu powstania tego utworu nie znamy, jest za to wiele kontrowersji wokół dedykacji. Trudno zakładać, by pieśń ta mogła być poświęcona młodziutkiej Marii Wodzińskiej, bo nieco...

I tak elegijnie, dość nostalgicznie kończy się pieśń Poseł, w której mogliśmy gdzieniegdzie usłyszeć też rytmy krakowiaka. Teraz zaproponuję Państwu trzy pieśni, piosenkę litewską, wiosnę i życzenie. Śpiewa znów Stefania Wojtowicz.

Życzenie Fryderyka Chopina do słów Stefana Witwickiego to chyba jedna z najbardziej znanych pieśni patrona naszej anteny, a usłyszeliśmy ją w wykonaniu Stefanii Wojtowicz. Przed nią pieśń Wiosna, również do słów Witwickiego, oraz Piosenka Litewska, skomponowana tym razem do tekstu Ludwika Osińskiego. Nie ma czego trzeba, to z kolei utwór do słów Bohdana Zaleskiego, literata i poety bliskiego znajomego Fryderyka Chopina jeszcze z czasów warszawskich. Ten lament nad samotnością Chopin napisał już na emigracji w 1845 roku.

Tak, pieśń Nie ma czego trzeba przejmująco wykonała Aleksandra Kurzak z Nelsonem Gernerem, który grał na Pleyelu z 1848 roku. A przed nami trzy utwory pisane do tekstów trzech różnych poetów. Śliczny chłopiec do słów Bohdana Zaleskiego, Leci liście z drzewa to do tekstu Wincentego Pola oraz Pierścień skomponowany w oparciu o poezję Stefana Witwickiego. Wykonują Stefania Wojtowicz oraz Andrzej Bachleda przy akompaniamencie Wandy Klimowicz.

To był rozkołysany w rytm Kujawiaka pierścień, który Chopin wpisał w 1836 roku do sztambucha Marii Wodzińskiej. Po wesołej przygrywce utrzymanej w rytmie oberka słyszymy smutne wyznanie. Muzykantów zaproszono, na godach śpiewałem, innego zostałaś żoną, ja zawsze kochałem. Poezja Stefana Witwickiego mogła dosyć dobrze odzwierciedlać uczucia Chopina. Przed pierścieniem usłyszeliśmy jeszcze pieśń Leci liście z drzewa, opłakującą z kolei losy ojczyzny. Pieśń ta została opatrzona wymowną datą 3 maja, nawiązując do dnia uchwalenia konstytucji. A jako pierwszy wybrzmiał utwór Śliczny chłopiec, napisany już na Majorce, a określany przez Chopina jako piosneczka. Zapraszam teraz do posłuchania innej pieśni zatytułowanej Dwojaki koniec w wykonaniu Andrzeja Bachledy przy fortepianie Wanda Klimowicz.

Śni, gdzie lubi, do słów Stefana Witwickiego, Dumki, to do tekstu Bohdana Zaleskiego, i Czarów, to też do słów Stefana Witwickiego, śpiewa Andrzej Bachleda.

To były kolejno Czary, Dumka oraz pieśń Gdzie lubi. Słuchają Państwo Polskiego Radia Chopin. Wsłuchujemy się w pieśni Fryderyka Chopina. Dziś szczególnie w wykonaniu Andrzeja Bachledy, Stefanii Wojtowicz, którą z kolei Fontana wydał pod tytułem Melodia. Sięgam tym razem po wykonanie Aleksandry Kurzak i Nelsona Garnera. Posłuchajmy.

Tak brzmiała melodia, czyli Z gór, gdzie dźwigali, w wykonaniu niezastąpionej Aleksandry Kurzak i Nelsona Gernera. A teraz już w zupełnie innym nastroju pieśń Wojak. Posłuchajmy.

I tak kończy się pieśń Wojak, utwór będący wyrazem ogromnego przejęcia Chopina losami ojczyzny, w tym powstaniem listopadowym. Nie wiadomo do końca, czy ta pieśń powstała jeszcze w Warszawie, w gorącej atmosferze przed jego wybuchem, czy już na emigracji, no ale z pewnością losy tych wydarzeń nie były kompozytorowi obojętne. Nasz czas antenowy powoli dobiega końca, zatem posłuchajmy jeszcze czterech pieśni. Będą to Precz z moich oczu, skomponowana do słów Adama Mickiewicza, i trzy pieśni do tekstów Stefana Witwickiego: Smutna rzeka, Narzeczony i Hulanka. Śpiewa Andrzej Bachleda, przy fortepianie Wanda Klimowicz.

Na tym kończy się Hulanka, pieśń Fryderyka Chopina skomponowana do słów Stefana Witwickiego. Jeszcze na zakończenie proszę posłuchać tej samej pieśni w wykonaniu Mariusza Kwietnia z Nelsonem Gernerem. Ja już się z Państwem żegnam, bardzo dziękuję za spotkanie i do usłyszenia.

0: Lekcja mistrzowska.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie, Anna Skulska
2: i Andrzej Ratusiński.
1: I zapraszamy do wspólnego słuchania muzyki, słuchania wspomnień związanych z kolejną Twoją mistrzynią, Andrzeju, Wandą Biłkomirską.
2: Tak, to była wspaniała, bardzo silna osobowość, która wywarła duży wpływ na mój muzyczny rozwój, przede wszystkim przez fakt wspólnego uprawiania kameralistyki, co było wówczas dla mnie bardzo młodego człowieka absolutną nowością i rewelacją.
1: Właśnie i posłuchamy dzisiaj wspomnień związanych z mistrzynią Wandą Biłkomirską. Mam nadzieję, że opowiesz o pracy z nią, o tym, co fascynowało ciebie w jej interpretacjach. To za chwilę, a zaczynamy od Fritza Kreislera.

0: Tak wspólnie muzykowali Wanda Wiłkomirska i Andrzej Ratusiński, mój gość. Kiedy poznałeś panią Wandę?
1: To było w roku 1976. Pracowałem wówczas jako asystent w mojej macierzystej warszawskiej uczelni. I na korytarzu podszedł do mnie profesor Andrzej Orkisz, ówczesny koncertmistrz wiolonczel Orkiestry Filharmonii Narodowej i powiedział: słuchaj, Wanda Wiłkomirska prosi, żebyś do niej zadzwonił, i dał mi numer telefonu. Pamiętam, że poczułem się jakby rażony piorunem. Wielka światowej sławy skrzypaczka prosi mnie, pianistycznego szczeniaka, o kontakt. Ja już co prawda byłem laureatem konkursu imienia Buzoniego w Bolzano, ale wszystko jedno. Po nieprzespanej nocy następnego dnia trochę trzęsącą się dłonią wykręciłem na targ.

0: czy telefonu i jej numer. Kiedyś były takie aparaty telefoniczne. Przedstawiłem się, po czym natychmiast usłyszałem, do dziś pamiętam każde słowo Wandy. No Bóg ci zapłać, dobry człowieku, powiedziała. Usłyszałam w radiu obrazki z wystawy, nie wiedziałam, kto gra i pomyślałam, a to taki Chorowic w trochę gorszej formie. I na końcu usłyszałam pańskie nazwisko. Może byśmy spróbowali coś zagrać? Zacząłem coś bełkotać o wielkim zaszczycie, jaki mnie spotyka. Maestra mi przerwała i powiedziała, kiedy możemy się spotkać, żeby porozmawiać. W czasie pierwszego spotkania, które odbyło się nazajutrz, jeszcze bez instrumentów, dowiedziałem się, że maestra od zawsze kocha fortepian i bardzo ceni, podziwia wielkich pianistów. Chciała sama zostać pianistką, ale senior rodu, czyli jej ojciec Alfred, skrzypek, dokonał za nią wyboru i zaproponowała, żebyśmy mówili sobie po imieniu.
1: Zanim opowiesz o współpracy, przypomnijmy postaci sławnego rodu Wiłkomirskich.
0: Wanda, która przez wiele lat grała w triu Wiłkomirskich z przyrodnim, o wiele od niej starszym rodzeństwem, pianistką Marią i wiolonczelistą Kazimierzem, chciała bardzo reaktywować tę formę kameralnego muzykowania. I w ten sposób narodziło się trio polskie z Andrzejem Orkiszem przy wiolonczeli i ze mną przy fortepianie. Wanda zaproponowała na początek trio arcyksiążęce opus 97 Beethovena, jedno ze szczytowych dzieł tego gatunku, ze słowami jak spaść to z wielkiego konia. Pamiętam, że już w pierwszej części tego tria w czasie próby wymienialiśmy między sobą ten sam motyw w formie imitacji, instynktownie z uśmiechem na twarzach. Nastąpiło niezwykłe zupełnie muzyczne porozumienie, mimo iż byłem, jak już powiedziałem, kompletnym nowicjuszem, jeśli chodzi o kameralistykę, a Wanda była bardzo wytrawną kameralistką.
1: Ale zanim zacząłeś grać jako kameralista właśnie w towarzystwie rodziny Wiłkomirskich, słyszałeś panią Wandę, jak występowała na estradzie?
0: Ależ oczywiście, to była postać znana mi od bardzo, bardzo wielu lat. Przecież to była bardzo wybitna, najwybitniejsza wtedy, jak sama mówiła, przed zaistnieniem Konstantego Andrzeja Kulki, najsławniejszą polską skrzypaczką. Także to była postać, dlatego właśnie ta ręka mi się trzęsła, kiedy miałem do niej zadzwonić.
1: A zatem wspólne kameralne muzykowanie, ale też byłeś jej partnerem podczas koncertów, recitali skrzypcowych, prawda, z Towarzyszeniem Fortepianu.
0: Z tym, że jej stałym partnerem od wielu lat był Tadeusz Chmielewski i te wszystkie większe formy muzyczne, oni grali na recitalach, nagrywali płyty, nagrania radiowe i tak dalej. Natomiast Wanda z poczucia lojalności wobec wieloletniego partnera, właśnie Tadeusza Chmielewskiego, zaproponowała mi, na co ja zresztą z radością się zgodziłem, na mniejsze formy, na miniatury. I w ten sposób powstał cały cykl nagrań utworów Fritza Kreislera na skrzypce i fortepian, jak również suita z Porgy and Bess Gershwina w opracowaniu Heifetza na skrzypce i fortepian.
1: Słuchaliśmy już miniatury Radość Miłości, a za chwilę Cierpienia Miłości, również Fritza Kreislera oraz Chiński Tamburyn. A grają Wanda Wiłkomirska i Andrzej Ratusiński.

0: Tak wspólnie muzykowali Wanda Wiłkomirska i Andrzej Ratusiński. Jak pracowaliście? Ja myślę, że przy takiej pracy, przy instrumentach też musiałeś słyszeć wiele jej wspomnień, porównań z muzykami, z nagraniami. Poznawałeś jej poglądy na muzykę, na to, co ją fascynuje.
1: Tak, ale najczęściej nie miało to formy werbalnej, tylko rozmawialiśmy dźwiękami, rozmawialiśmy muzyką i to było wspaniałe. Jak powiedziałem, to muzyczne porozumienie stworzyło się między nami, nawiązało się między nami bardzo szybko, bo to było już w czasie tej pierwszej próby z triem arcyksiążęcym i potem kontynuowaliśmy to właśnie w formie miniatur. Nagrywaliśmy, oczywiście również graliśmy koncerty i w kraju, i za granicą, właśnie z tym lżejszym repertuarem i to były najczęściej programy mieszane, to znaczy ja grałem na przykład komplet preludiów i pieśni Gershwina w jego własnym opracowaniu na fortepian solo, a w drugiej części graliśmy wspólnie. Także tych koncertów było sporo i to było naprawdę bardzo mnie rozwijające. Również jeśli chodzi o ten lżejszy gatunek muzyki na skrzypce i fortepian, ja przedtem nie miałem z tym żadnej styczności. Także to był dla mnie zupełnie nowy teren, ale wspaniałe odkrycie.
0: A dla Wandy Wiłkomirskiej chyba też, prawda? Bo ona jednak Gershwina wcześniej nie grała.
1: Nie grała, tak. Właśnie grała ten poważny, wielki repertuar z Tadeuszem Chmielewskim, chyba że w postaci bisów po recitalu. Zagrała coś lżejszego, na przykład Chryslera, ale żeby grać całe cykle, to też była nowość w jej repertuarze.
0: A jak zapamiętałeś jej wejście na estradę, przygotowanie do występu? Bo każdy ma swój sposób, każdy na swój sposób przeżywa, przygotowuje się.
1: Pamiętam, że zawsze byliśmy w oddzielnych pokojach, w oddzielnych garderobach. Wanda zawsze chciała być przed koncertem sama, chciała się skupić, skoncentrować, rozegrać się jeszcze też do ostatniej chwili, żeby mieć ciepłe palce. I dopiero spotykaliśmy się krótko przed wyjściem na estradę. Ewentualnie poklepała mnie, ja nie śmiałem.

0: Miałem, poklepała mnie po ramieniu i wychodziliśmy na estradę.
1: Myślę, że to jest duże obciążenie wychodzić z taką artystką na estradę, jak ty
0: Oczywiście,
1: to
0: początek,
1: przeżywałeś.
0: przeżywałem to bardzo, zwłaszcza na samym początku. Gdzieś cały czas czułem jednak tę dużą, sporą różnicę wieku, 20 lat. I przede wszystkim doświadczenia muzycznego. Ale z czasem, kiedy to porozumienie między nami, to muzyczne porozumienie rosło, zacieśniało się, byliśmy naprawdę partnerami. Ja potem już nie czułem tego dystansu, jaki czułem na początku. Zresztą Wanda wszystko robiła, żebym ja tego dystansu właśnie nie czuł. Także to było też z jej strony wspaniała, cudowna osobowość. Rzadko się trafiają takie osoby o tak silnej osobowości artystycznej, a jednocześnie tak. Nie wiem, jak to powiedzieć, kontaktowe, chętnie nawiązujące kontakt z ludźmi, nie zamykające się w sobie, nie introwertyczne. Ona była typem absolutnie ekstrawertycznym, więc to też bardzo ułatwiało współpracę.
1: Pracowała z wieloma pianistami, jak już wspominałeś, z Tadeuszem Chmielewskim między innymi, z Jerzym Marchwińskim, także z panem Barbozą nagrała
0: Antonio
1: płyty,
0: Barbosa w
1: tak.
0: Stanach Zjednoczonych, tak.
1: Natomiast opowiadała wiele razy o tym, jak współpracowała z dyrygentami. Tutaj potrafiła być kobietą twardą, stawiającą warunki. Mimo że czuła respekt dla mistrzów batuty, to zapamiętałam z tych jej opowieści, bardzo barwnych zresztą. Także myślę, że skoro z dyrygentami była osobą bardzo twardą i no, dochodzącą do wspólnych wniosków, oczywiście przy interpretacji tych koncertów, przy pianistach chyba też pokazywała tą swoją energię.
0: Energię tak, ale Wanda nie narzucała swojej interpretacji. Z dyrygentami jest to troszkę inna sprawa niż jednak z pianistą, dlatego że pianista jednak produkuje dźwięk, a dyrygent bezpośrednio dźwięku nie jest sam w stanie wyprodukować, więc on tylko może mieć pewne pomysły, pewne wizje natury wobec dyrygentów.
1: No a tutaj w tej współpracy pianista, skrzypek, chodzi o wspólną interpretację. Mówisz, że nie narzucała, a jednak to ona, że tak powiem, grała pierwsze skrzypce, prawda?
0: Nie, to było partnerstwo. Nawet jeśli już wcześniej grała, powiedzmy, dany utwór z innym pianistą, to naprawdę jej miłość do tego instrumentu, na którym sama kiedyś chciała grać, zanim tata nie dokonał wyboru, była taka, że ona słuchała bardzo pianisty. Nie w sensie, że wiesz, Wandziu, ja tu bym chciał tak, a tu bym chciał. To się po prostu rodziło w trakcie prób. I to nie było na zasadzie, właśnie jak powiedziałem, nie rozmawialiśmy właściwie na ten temat. Chyba, że było coś jakoś tam zupełnie rozbieżnego, ale to zdarzało się niezwykle rzadko. Wtedy Wanda mówiła: słuchaj, może byśmy, ale zawsze w tej formie, może byśmy spróbowali to zagrać inaczej. Pamiętam nasze wspólne koncerty przede wszystkim w prawie wszystkich polskich filharmoniach, ale również graliśmy między innymi w Hiszpanii, co zostało bardzo gorąco przez tamtejszą publiczność przyjęte, ale większość naszych koncertów i nagrań naturalnie odbyła się w Polsce.
1: Skoro mówimy o nagraniach, to w 1979 roku nagraliście wspólnie utwory George'a Gershwina, zatem posłuchajmy jednego z nich.

0: Tak, graliśmy wspólnie z Wandą Summertime, suity Sporgen bez George'a Gershwina w opracowaniu Jaszy Hajfeca na skrzypce i fortepian.
1: A czy rozmawialiście o fascynacjach muzycznych Wandy Wiłkomirskiej? Repertuar był bardzo szeroki.
0: Wielką fascynacją muzyczną Wandy, która również nas jakoś połączyła, to była postać wielkiego pianisty Władimira Horowica. Ona była zakochana w sposobie gry, w sposobie interpretacji, nie do podrobienia zupełnie i jedynej w swoim rodzaju. Jestem zdania, że pianisty nie, czy jakiegokolwiek innego muzyka, ale może pianisty w szczególności, nie rozpoznajemy po imieniu czy po nazwisku, tylko po dźwięku. Horowitz był jednym z tych pianistów, że ze środka utworu można było wyjąć kilka czy kilkanaście taktów i nie było żadnej wątpliwości, że tego nie mógł grać nikt inny, tylko on. To był tak idiomatyczny, jeśli mogę się tak wyrazić, artysta. Wanda była zafascynowana Horowitzem. Ja też. Fascynował mnie przede wszystkim kolosalną skalą dynamiczną. Od szeptanego, ale jednak dźwięcznego bardzo pianissima do wstrząsającego, dosłownie potrząsającego człowiekiem fortissima. Wanda też bardzo lubiła kontrasty, stosowała je bardzo chętnie, kontrasty dynamiczne.
1: Wanda Wiłkomirska budziła wielki respekt. Pierwszy raz poszłam do niej nagrać rozmowę, byłam bardzo stremowana, tym bardziej to było po koncercie, była pełna emocji. Następna rozmowa już była spokojniejsza i była osobą niezwykle ekspresyjną, powiedziałabym dynamiczną, ale pierwszy utwór, jaki poznałam w jej wykonaniu, to był koncert de mol Henryka Wieniawskiego. Nie zapomnę nigdy tej środkowej części. Pamiętam, była taka czarna płyta z niebieską okładką. Słuchając tej płyty z moją mamą zresztą, często zachwycałyśmy się brzmieniem skrzypiec i tym środkowym andante. To był czysty romantyzm. Właśnie wyszło tutaj jej takie urażliwienie na dźwięk.
0: Na pewno tak.

0: Filharmonii Narodowej pod batutą Witolda Rowickiego, z którym przejechała pół świata, pod batutą którego grała koncerty Karola Szymanowskiego. I to, można powiedzieć, była wielka fascynacja, prawda, Wandy Wiłkomirskiej?
1: Przez wielu muzyków na całym świecie Wanda zostanie na zawsze zapamiętana jako najwspanialsza interpretatorka muzyki Karola Szymanowskiego. Jej wykonania obu koncertów skrzypcowych, jak również utworów solowych z Towarzyszeniem Fortepianu, są po prostu pomnikowe. To jest coś, co pozostanie, nie waham się powiedzieć, w historii nie tylko polskiej muzyki. To przejdzie po prostu do historii. Niezwykłe wyczucie specyficznego stylu Szymanowskiego, który nie jest wszystkim muzykom, powiedziałbym, dostępny. To nie jest muzyka, która zaleca się jakimś takim bezpośrednim urokiem. Wanda potrafiła odkryć najgłębsze pokłady muzyki Szymanowskiego. To była wielka, moim zdaniem, najznakomitsza interpretatorka jego muzyki.
0: Zatem posłuchajmy pierwszego koncertu Karola Szymanowskiego, op. 35 w wykonaniu Wandy Wiłkomirskiej, a towarzyszy jej Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej w Warszawie pod batutą Witolda Rowickiego.

0: Wysłuchaliśmy przed chwilą pierwszego koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego op. 35 w wykonaniu Wandy Wiłkomirskiej i Orkiestry Filharmonii Narodowej pod batutą Witolda Rowickiego.
1: Słuchali Państwo również dzisiaj wspomnień związanych z Wandą Wiłkomirską mojego gościa, profesora Andrzeja Ratusińskiego. Dziękuję bardzo i zapraszamy ponownie do słuchania naszej audycji pod tytułem Lekcja Mistrzowska.
2: W polskim Radiu Chopin, od stylu Brillant do symfonizmu, drogi i bezdroża romantycznego koncertu fortepianowego.
3: Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Drugie spotkanie w serii naszych audycji z twórczością Camilla Saint-Saënsa. Kompozytora, który zdecydowanie, to trzeba podkreślić, nie jest oceniany najbardziej sprawiedliwie przez historię muzyki. Bo nawet jeśli nie bardzo szanujemy jego

postawę twórczą, chociaż w niej nic niegodnego czy zdrożnego doprawdy nie ma, to nie powinien ten fakt rzutować na jego pracę, a przede wszystkim na twórcze rzemiosło. Camille Saint-Saëns pod tym względem był twórcą godnym najwyższych pochwał. A że nie załapał się albo nie chciał się załapać na nowatorstwo muzyki XX wieku, no to już jest zupełnie inna historia. Zresztą można również spojrzeć na jego miejsce i dokonania z tej perspektywy, że poniekąd owo poszanowanie dla tradycji, owo oglądanie się wstecz Saint-Saënsa, kultywowanie tego, co ważne było przed nim, jest rodzajem pionierskiego podejścia, rodzajem postawy może nawet i awangardowej. Formy klasyczne, takie jak symfonia, koncert czy sonata, on uprawiał wówczas, kiedy we Francji spotykały się z jakimś radykalnym sprzeciwem, a jemu współcześni oglądali się bez żenady i żadnych skrupułów na gatunki lekkie i frywolne, ze skądinąd uroczą operetką na czele. Za to również powinniśmy Saint-Saënsa docenić. Camille Saint-Saëns skomponował 5 koncertów fortepianowych. 2 z nich już Państwo znają, przede wszystkim ten super popularny 2. koncert G-moll. Dzisiaj przychodzi pora na koncerty 3. i 4., które może rzadziej są grywane, ale które zasługują na nie mniejszą uwagę, co właśnie 2. koncert. Wspomniałem już Państwu, że najważniejszym celem Saint-Saënsa było stworzenie wymarzonej równowagi między solowym instrumentem, fortepianem i towarzyszącą mu orkiestrą. 3. koncert Es-dur, op. 29, ujrzał światło dzienne w roku 1869, krótko po napisaniu 2. koncertu G-moll. Może Państwo pamiętają, tamten powstał w rekordowo krótkim czasie. Koncert Es-dur zdecydowanie nie zasługuje na łatkę, którą mu przypięto, utworu najsłabszego z całej grupy 5 dzieł na fortepian z orkiestrą Saint-Saënsa. Przeciwnie, jest to dzieło frapujące, przykuwające uwagę nie tylko z powodu perfekcji warsztatu kompozytorskiego. Podczas premiery w lipskim Gewandhausie nie obyło się nawet bez kontrowersji. Jakąś awanturkę wśród publiczności wywołał początek 2. części, niestabilny tonalnie, przez co właśnie bardzo interesujące. Ale zanim do niego dojdziemy, to warto zwrócić uwagę w ogóle na początek tego utworu. Pierwsza część, otwierają ją takie szemrzące arpeggia fortepianu. Niektórzy porównują je do szmeru wody w alpejskich wodospadach, które ponoć miały inspirować ten epizod oznaczony Moderato assai. On potem rozwinie się, a część 2, Andante, to właśnie ów epizod, którego początek wzbudził turbulencje wśród publiczności w Lipsku. Z tego niestabilnego i jakże oryginalnego harmonicznie początku rodzi się jednak wzruszająca, piękna po prostu muzyczna materia. Jednym z ważnych tematycznych motywów jest tu melodia pojawiająca się w partii lewej ręki solisty. Ileż poetyckiego piękna jest także w figuracjach fortepianu, które są tłem, akompaniamentem dla orkiestry i interwencji solowych instrumentów. Finał, allegro non troppo, następuje attacca, bez żadnej przerwy. W kontraście do tego frapującego spokoju andante, tutaj pojawi się mnóstwo energii i wręcz kaskady dźwięków, szczególnie w fortepianie. No i coś dla nas szczególnie ważnego, tyle tutaj symfonizmu. Partia orkiestrowa jest tak ważna, że podobno jeden z krytyków okrzyknął nawet finał tego koncertu śmiercią wirtuozerii. Chyba trochę na wyrost, bo wirtuozerii tutaj też nie brakuje, ale rozumiem, że synonimem narodzin symfonizmu. 3. koncert fortepianowy Es-dur op. 29 Camilla Saint-Saënsa, Moderato assai, più mossa allegro maestoso, Andante i Allegro non troppo. Gra Stephen Huff z towarzyszeniem City of Birmingham Symphony Orchestra, dyryguje Sakari Oramo.

Był to trzeci koncert fortepianowy S-dur op. 29 Camilla Saint-Saensa. Grał Stephen Huff z towarzyszeniem City of Birmingham Symphony Orchestra, dyrygował Zachary Oramo. Możemy spokojnie przeglądać koncerty Saint-Saensa w chronologicznym porządku, w którym powstawały. Czwarty koncert fortepianowy jest wyjątkowy pod względem formy i struktury w kontekście daleko wykraczającym poza nawet dorobek samego Saint-Saensa. Niespotykana, dość unikatowa właśnie forma wyróżnia go w całym XIX stuleciu. Zresztą należy do najlepszych i najoryginalniejszych dzieł swojego twórcy. Ukończony 6 lat po trzecim w 1875 roku jest koncert w ten w jakiś niezwykły sposób powiązany z jego trzecią symfonią, nie jednych w drugie. Philip Bourque Wheeler uważa nawet, że czwarty koncert przewyższa pod wieloma względami symfonię. Istotnie, więcej w nim przekonujących treści, ale i więcej muzyki zerkającej w stronę, można chyba powiedzieć w pewnym sensie lekką, frywolną nawet, gdzieś antycypującą nawet Rachmaninowa. Ta ciekawa dwuczęściowość pomysłowo łączy w sobie intelektualne mistrzostwo i bezkompromisową, jakoś obezwładniającą melodyjność. W pierwszej części Saint-Saens postanowił wykorzystać formę wariacji. Temat podzielił na dwie połówki, może pozazdrościł Haydnowi, a całość ułożył tak, by zadbać o równowagę między solistą i orkiestrą. W tym pierwszym ogniwie dyptyku znajduje się epizod oznaczony andante, przypominający spokojny chorał. Wprowadzają go instrumenty dęte. Dużo tutaj ilustracyjnego brzmienia, pełgających jak u Wagnera ogników. Przed domknięciem tej części natomiast pojawia się jeszcze solowy epizod kadencyjny, więc całkiem tu bogato i różnorodnie. A część druga, czwartego koncertu jest skercem opartym na żywym, chromatycznym temacie, po którym pojawia się znany już z pierwszego ogniwa motyw, ale w zmienionym tempie i w zmienionej fakturze. A więc jeszcze i to połączenie obydwu cząstek wspólnym materiałem tematycznym. Aby dodać całemu dziełu szlachetności, to wykorzystuje jeszcze Saint-Saens technikę fugowaną w tym drugim ogniwie dyptyku. Czy jeszcze jakieś dowody są potrzebne, by docenić ten utwór? Czwarty koncert fortepianowy C-moll, op. 44 Camilla Saint-Saensa. Allegro moderato, allegro vivace. Jeszcze raz Stephen Huff z towarzyszeniem City of Birmingham Symphony Orchestra pod dyrekcją Zachary'ego Oramo.

czwarty koncert fortepianowy opus 44 Camilla Saint-Saënsa zabrzmiał w wykonaniu Stephena Huffa i City of Birmingham Symphony Orchestra. Dyrygował Sakari Oramo. No i tak zamyka się 54. audycja z serii poświęconej historii romantycznego koncertu fortepianowego. Dziękujemy za uwagę. Michał Czajkowski i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.

0: Polskim Radiu Chopin ten piękny wiek XIX.
1: Witam Państwa, Małgorzata Pęcińska i zapraszam na audycję, w której dziś muzyka Johannesa Brahmsa, jednego z najważniejszych, najwybitniejszych przedstawicieli czasów romantyzmu. Pod dyrekcją Sir Simona Rattla zabrzmi wspaniałe dzieło jego symfoniki, jakim jest trzecia symfonia F-dur op. 90. Ale poprzedzi je kompozycja, która, jeśli mierzyć artystyczną wartość, stoi gdzieś na antypodach tego arcydzieła. To okolicznościowa uwertura, Akademische Festuvertüre, op. 80, czyli uwertura akademicka. Napisał ją Brahms dla Uniwersytetu Wrocławskiego w podziękowaniu za przyznanie mu przez tę uczelnię doktoratu honoris causa, namówiony przez dyrygenta Bernarda Scholza, by w takiej właśnie formie wyrazić wdzięczność. No i stąd w muzyce wyeksponowane popularne przyśpiewki studenckie, efekty humorystyczne, pełne blasku, dość krzykliwe brzmienie, a całość zwieńczona uroczystym studenckim hymnem Gaudeamur Igitur. To było w 1880 roku. Wtedy napisał Brahms jeszcze inną uwerturę o zupełnie odmiennym charakterze, uwerturę tragiczną, a o obu tak się wypowiedział. Jedna z nich się śmieje, podczas gdy inna płacze. I ta uśmiechnięta uwertura, hałaśliwie, jaskrawo instrumentowana, by podkreślić osobliwy charakter świętowania Żaków przed nami. Pod dyrekcją Sir Georga Scholtiego gra Orkiestra Symfoniczna w Chicago.

swoiście efektowna w tym jaskrawie pompatycznie brzmiącym wystroju dźwiękowym, ale doskonale oddająca charakter studenckich uciech, zwieńczona uroczyście brzmiącym hymnem studenckiej braci Gaudeamus Igitur. Uwertura akademicka Johannesa Brahmsa otworzyła nasze dzisiejsze spotkanie w audycji pod hasłem Ten piękny wiek XIX. Kompozycja okolicznościowa, no stąd ten ceremonialny charakter. Pod dyrekcją Sir Georga Shorty'ego grała wspaniała orkiestra symfoniczna w Chicago. No a teraz już czas na zapowiedzianą trzecią symfonię F-dur Brahmsa.

Brahmsa, jakże pogodne arcydzieło, które 50-letni kompozytor tworzył, będąc u szczytu twórczych sił. I to doskonale widać i słychać w tej bezcennej dla XIX-wiecznej symfoniki partyturze. Od pierwszych dźwięków wkraczamy w charakterystyczną dla Brahmsa intensywną narrację gęstej, bogatej faktury, która nadaje brzmieniu charakterystyczne nasycenie. A tu w tym utworze czyni to Brahms pewnym nawiązaniem do trzeciej symfonii swego uwielbianego mistrza Roberta Schumana. Tak zbieżny jest rysunek tematu i taneczność jego ujęcia. Zachwyca opalizowaniem harmonii, która cały czas tajemniczo krąży gdzieś między trybami durowym i molowym, a wszystko osadzone na tak ważnym dla oryginalności symfoniki Brahmsa potężnym filarze instrumentacji, przydaje brzmieniu szlachetności z zagadkowym motywem

jest klejnotem. Od początku do końca otoczeni jesteśmy tajemniczym czarem lasów i puszcz. No i taka radośnie promienna jest też ta interpretacja symfonii przez berlińskich filharmoników grających tu pod batutą Sir Simona Rattla, który zdaje się zarażać muzyków optymizmem, entuzjazmem dla tej muzyki, która przeoblekła się w kształt absolutnie doskonały, dojrzałej, okrzepłej bramsowskiej symfoniki. Oto w ich nagraniu trzecia symfonia Brahmsa.

0: Tak, nie ma tu miejsc słabszych czy niedopracowanych. Wszystko w każdym aspekcie kompozycji dopieszczone w detalach. Składa się na to jedno z największych arcydzieł sztuki dźwięków, jakim w przestrzeni romantyzmu jest trzecia symfonia F-dur op. 90 Johannesa Brahmsa. Zabrzmiała dziś u nas w tej przepięknej interpretacji pod batutą Sir Simona Rattla. Wielki maestro poprowadził słynną orkiestrę filharmoników berlińskich. I to już wszystko w dzisiejszym bramsowskim wydaniu audycji z cyklu Ten piękny wiek XIX. Małgorzata Pęcińska, bardzo Państwu dziękuję za spotkanie i do usłyszenia tu w Polskim Radiu Chopin.
1: Autopromocja. Preludium, etiuda, nocturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i program drugi zapraszają na szóstą alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja. Szczegóły i regulamin konkursu na chopin.polskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Autopromocja. Polskie Radio Chopin.

Błysk, blask, brillant. Dzień dobry. Postać Friedricha albo Frederica Kalkbrennera jest w Radiu Chopin, a zwłaszcza w audycji poświęconej temu, co potocznie określa się jako styl brillant, choć w tym cyklu staram się to zagadnienie poruszać bardzo szeroko i wielowątkowo, ta postać wydaje się wyjątkowo ważna, a jej obecność uprawomocniona choćby przez fakt, że przecież to właśnie u Kalkbrennera w Paryżu Chopin miał studiować przez całe bite 3 lata. Propozycja tyleż szczodra, bo przecież Kalkbrenner był wielką figurą ówczesnego paryskiego świata muzycznego, co kłopotliwa. Debiutującego wówczas w stolicy Francji Chopina z pewnością otaczała aurą prestiżu, była na swój sposób nobilitująca, ale przecież Chopin już wtedy, a jeśli nie wtedy od razu, to bardzo szybko, zorientował się, że nie tędy wiedzie jego artystyczna, kompozytorska droga, że pan Kalkbrenner nie jest jego idolem i nie będzie nim z pewnością, bo on sam ma na siebie już zupełnie inny pomysł. Co przecież nie zmienia faktu, że Chopin dedykował mu swój koncert e-moll i co będę chciał dziś Państwu dowodnie przedstawić, ten koncert e-moll Chopina ma wiele wspólnego pod względem faktury, traktowania fortepianu, relacji pomiędzy fortepianem a orkiestrą z tym, co proponował Messie Kalkbrenner swojej publiczności, swoim studentom, muzycznemu wielkiemu światowi. Bo przecież pamiętajmy, że Chopin czasów warszawskich to Chopin, który ze stylem brillant był jeszcze za pan brat. Nie tylko jego wczesne kompozycje solowe, ale także te na fortepian z orkiestrą to utwory, w których styl brillant dochodzi do głosu, jakkolwiek oba koncerty i e-moll, i f-moll, korzystające ze środków techniki pianistycznej określanej właśnie jako brillant, emocjonalnie były już romantyczne, a pianistycznie, harmonicznie były niezaprzeczalnie idiomatycznie chopinowskie. Nawet jeśli ten Chopin z pierwszych numerów opusowych

nie zawsze brzmi w naszych uszach tak rozpoznawalnie jak Chopin późniejszy, to jeśli chodzi o oba koncerty, nikt nie ma wątpliwości. One wyszły spod jego ręki. No więc Chopin i Kalkbrenner mają ze sobą wiele wspólnego, ale raczej historycznie i biograficznie niż estetycznie, co oznacza, że ich ścieżki ostatecznie i nieodwołalnie musiały się rozejść. O Kalkbrennerze powiada się, że był wielkim przegranym XIX wieku, że jego fantastyczna kariera, że jego autorytet, że prestiż, jaki wokół siebie zbudował, upadły, a wiele jest racji w twierdzeniu, że tak naprawdę on zaprzepaścił to wszystko sam, na własną prośbę, bo nie umiał, nie chciał zrozumieć istoty romantycznego wybuchu, z jakim musiał się zmierzyć. I choć dzisiaj postanowiłem poświęcić audycję przede wszystkim drugiemu koncertowi e-moll Kalkbrennera, choć chcę także rzucić punktowy snop światła na jego kameralistykę, to rozpocznę od utworu, który poniekąd definiuje tożsamość Kalkbrennera. Oto fragment introdukcji i ronda op. 57 na temat Wesela Figara. Bo przecież de facto Kalkbrenner był nieodrodnym dzieckiem epoki klasycznej, a zarazem fantastycznym wirtuozem rodzącego się fenomenu pianistyki i fortepianu jako zjawiska i kulturowego, i wyrazowego. I myślę, że ta mozartowska reminiscencja pozostaje tego najlepszym dowodem. Babette Dorn przy fortepianie.

To Babette Dorn w introdukcji i rondzie op. 57 Kalkbrennera Din Din na temat duetu z mozartowskiego Wesela Figara. Swoją drogą Kalkbrenner napisał także Variation Brillante na temat mazurka Fryderyka Chopina op. 120, rok 1834, ale to przykład na inną okazję. A ta introdukcja i rondo, mozartowska parafraza, której słuchaliśmy przed chwilą, to muzyka i pełna wdzięku, i nie stroniąca od efektów polifonizujących, i taka, której echa w istocie odnajdziemy we wczesnych kompozycjach warszawskich Chopina. Ale teraz w audycji Błysk, Blask, Brillant chcę Państwu zaprezentować coś, co pozostaje najczystszym muzycznym wcieleniem muzyka.

To część finałowa wielkiego septetu A-dur op. 132 Kalkbrennera. Claudius Tański z zespołem Consortium Classicum. Rok 1835 to data powstania tego utworu. Ale dziś w centrum Państwa uwagi chcę postawić utwór o 9 lat wcześniejszy. Drugi koncert fortepianowy E-moll op. 85. A więc koncert w tej samej tonacji, co ten późniejszy z dwóch koncertów Fryderyka Chopina z opusowym numerem 11. I zarazem koncert, który zdradza podobieństwo w traktowaniu partii fortepianu i orkiestry, o czym mówiłem Państwu na początku. Ale jest też w tej kompozycji zależność, pokrewieństwo mniej dla nas oczywiste, choć dla uważnych słuchaczy cyklu Błysk, Blask, Brillant być może zauważalne. To znaczy pokrewieństwo z koncertem A-moll Hummla opublikowanym w roku 1821. Pierwszym, także z opusowym numerem 85. Tak zaczyna Hummel.

A więc zaczynają panowie podobnie, ale Kalkbrenner rozwój swojego koncertu e-moll poprowadzi w zupełnie inną stronę, tak jakby chciał tylko puścić oko do humla. Ten koncert e-moll Kalkbrennera w wielu momentach jednak zdaje się nawiązywać, czynić aluzję do twórczości Beethovena i Webera, a część środkowa La Tranquillité ma w sobie coś pastoralnego i sielankowego. Finałowe rondo Allegretto Grazioso to znów styl Brian w najczystszej, krystalicznej postaci. Oto Howard Shelley i Tasmańska Orkiestra Symfoniczna.

Drugi koncert fortepianowy e-moll op. 85 Friedricha Kalkbrennera grał Howard Shelley z Tasmańską Orkiestrą Symfoniczną. Allegro maestoso, la tranquillité, adagio non troppo i rondo allegretto grazioso na koniec. I to zarazem koniec dzisiejszej części cyklu Błysk, Blask, Brillant. Andrzej Sułek, do usłyszenia.

0: Polskim Radiu Chopin Romantyczne brzmienie.
1: Klaudia Baranowska, dobry wieczór, witam Państwa. Zaczynamy dzisiaj od brzmień fortepianu i interpretacji Andrasa Schiffa, jednego z najbardziej cenionych, najwybitniejszych obecnie wykonawców dzieł Bacha, Mozarta, Beethovena, Schumana i Schuberta. Węgierski pianista bardzo uważnie dobiera instrumenty do repertuaru, do konkretnej kompozycji. Unika współczesnych fortepianów Steinwaya. Jego zdaniem niektórzy kompozytorzy, na przykład Haydn, Mozart, Beethoven i Schubert, potrzebują czegoś więcej niż mocy, błyskotliwości i obiektywizmu brzmieniowego, które daje Steinway. Pianiści prawie zawsze, wszędzie i wszystko, od Williama Birda po Pierre'a Boulle, zagrają na fortepianach Steinwaya. Rodzi się tu groźba pianistycznej globalizacji. Wszystko wszędzie brzmi tak samo. Dlatego Andras Schiff, który zwraca ogromną uwagę na jakość brzmienia, na dźwięk, wybiera inne instrumenty i z dużą rozwagą interpretuje wskazówki wykonawcze kompozytorów. Dostosowuje je do możliwości współczesnych fortepianów. Posłuchamy na początek czterech impromptu Franciszka Schuberta, opus 142, udojcza pozycja 935. Allegro moderato, allegretto, andante i allegro scherzando. Andras Schiff do tej interpretacji wybrał wiedeński fortepian Franza Brudmana z 1820 roku.

4 Emprompti Franciszka Schuberta, opus 142, udojcza pozycja 935. F-moll, as-dur, b-dur i f-moll. To interpretacja Ondrasza Schiffa na fortepianie Franza Brodmanna z 1800.

1920 roku. Nagranie zostało zrealizowane w 2014 roku w Beethoven House w Bonn. Wydane rok później na dwupłytowym albumie przez wytwórnię Manfreda Eichera ECM, z którą węgierski pianista związany jest od 1997 roku. Do tego albumu wrócimy dziś na zakończenie, a teraz inne brzmienia i interpretacja Aliny Ibragimowej, 32-letniej rosyjskiej skrzypaczki, świetnej solistki i też kameralistki. Jej kariera rozwija się bardzo dynamicznie od około 10 lat po tym, jak wygrała kilka międzynarodowych konkursów skrzypcowych. Należała też do programu BBC New Generation Artists, debiutowała na najważniejszych europejskich estradach i zaczęła nagrywać dla wytwórni Hyperion. Zarejestrowała m.in. komplet kompozycji na skrzypce i fortepian Karola Szymanowskiego w duecie z Cédriciem Tiberghien, z którym do tej pory występuje i nagrywa. Także kompozycje na skrzypce solo Bacha, płyt ze swoim Chiaroscuro Quartet, sonaty Beethovena, Prokofiewa, koncerty Mendelssohna z orkiestrą Wieku Oświecenia pod dyrekcją Władimira Jurowskiego. I teraz przed nami jeden z nich, koncert D-moll Mendelssohna na skrzypce i orkiestrę smyczkową. To młodzieńczy utwór niemieckiego kompozytora, napisał go w wieku 14 lat w 1823 roku. Allegro, Andante i Allegro. Orkiestra Wieku Oświecenia pod dyrekcją Władimira Jurowskiego w partii solowej Alina Ibragimowa.

Koncert skrzypcowy D-moll Feliksa Mendelssohna Bartholdiego z 1823 roku. Młodzieńcze dzieło, a w partii solowej Alina Ibragimowa. Z nią orkiestra Wieku Oświecenia pod dyrekcją Władimira Jurowskiego. To nagranie wydane w 2013 roku przez wytwórnię Hyperion. Alina Ibragimowa od lat mieszka w Londynie, studiowała w szkole Yehudiego Menuhina, również Guildhall School of Music and Drama, Royal College of Music i od 2000 roku w Kronberg Academy u Krystiana Tetzlaffa. Alina Ibragimowa dużo koncertuje, dużo nagrywa, gra na pięknym instrumencie, skrzypcach Anselma Belozia z 1775 roku. A teraz napisana zaledwie 5 lat wcześniej, szósta symfonia F-dur pastoralna op. 68 Ludwika van Beethovena. Widać w tym dziele wyraźnie, że Beethoven stoi na rozdrożu pomiędzy klasycyzmem i romantyzmem. Romantyczne jest wysunięcie na plan pierwszy osobistych uczuć. Sam Beethoven wyraźnie zaznacza to w nagłówku. Więcej uczucia niż malarstwa dźwiękowego. Jakby nie był pewien zrozumienia swoich intencji, a może nawet doskonałości użytych środków. Ale tło, owa natura, to klasycystyczny, sielankowy krajobraz. Nie jest to obraz sił natury, raczej autoportret z naturą w tle. Jak mówił sam kompozytor, symfonia pastoralna nie obrazuje natury, jest raczej ekspresją emocji, która w pierwszej części przywołuje radosne skojarzenia z przyjazdem na wieś, w drugiej scenę nad potokiem ze śpiewem ptaków, kukułki, przepiórki i słowika, w trzeciej zgromadzenie wieśniaków, burzę w czwartej i pieśń dziękczynną w finałowej części piątej. Posłuchamy tego dzieła w interpretacji na instrumentach z epoki lub ich kopiach, która przywołuje brzmienie z czasów powstania szóstej symfonii Beethovena. Anima Eterna z Brugi pod dyrekcją swego szefa i założyciela Józefa Niemersela.